0: se me noži gledat, kaj te bom zvilca učven staknila.
1: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
2: Varno, veselo in frajersko.